FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

Team zerkali, ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

Owarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

Prelat tygodnia portalu LMFM. 50 roku parochi świętego Joana Chrzciciela w Zameneciach. Autor listy Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich parochii, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkołyny na zachodniej zemli Polszczy, molitowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Chrzciciela w Zameneciach, gdzie od piłwika faktyczno istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa do żyteli kilkoch do okolicznych seł. Do Zamenic w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Wołodymyr Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też hostynno episkop Arkadij Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańską jeparchiom. Na porozie świątyni słowo przywitania dał otec Pawło Bereska, teperyśni paroch Zamenickiej Cerkwy. Okrem episkopiów spi służyli świaszczennik z susidnich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchowieństwo. W propowidy władyka Wołodymyr wspomniał historię stworzenia parochii i popередnich duszpasteriów. Skłał podjaku łatyńskomu duchowieństwu za hostynnictw w swoich chramach, gdzie świaszczenniki ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kiedy zamenicka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chworym, starszym, ta tym, jak toho daru potrzebowali na skriplinia duszy i ciała. Na duchowny aspekt dnešniego świata składają się w końcu też pochorony pokijnych członków parochii. One przeżyły swoje życie duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośledniu zemsku płód, ta jednoczasno na striczu wieczności z naszym spasetelom. Besidował władyka Wołodymyr. Na zawieszenia modlitewnej czasty archierej pożewał zamenecki parochii dalszych mnohych i błahych lit. Zwernął też uwagę na to, jak ważny sąd poklikania z parochii do monaszego i świaszczenniczego życia. Historia. Historia zamenickiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni, zachodnich zemlach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzeną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenic, Roketok, Jaroszyłkę i dalszych sąsiednich seł trafili wyhnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkwa była oficjalno zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu przestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priamo od Pidrym. Czeraz długie roki wierne grekokatolyki nie mali możliwości modlitwy się w swojej cerkownej strukturii, do której chodzili do kostelu, drugie zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogu modlitwy się w swoim obriadi. Służenie w Zameneciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignickiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Wołodymyra Hajdukiewicza, do weselienia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterską opiekę nad parochiami w Lignicy szprotały ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialnist na Zameneci ta na wkoleżni Sawa. W rokach 1983-1987 sotrudnikom odcia Iwana Martyniaka był otec Stanisław Tarapacki, a w rokach 1987-1991 otec Marko Sosnycki. Otec Iwan Martyniak odprawlał w Lignicy modli ta Zameneciach do 1991 roku. Po tym, jak był przyznaczony na pierwszego powojennego grekokatolickiego episkopa odnowlonej eparchii, na parochiu był posłany otec Marko Sosnycki, jaki był w tym czasie parochom Lignici, Patoky ta Zamenic. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ochorotnyk. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy, modli ta Zameneciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy episkop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Chrzciciela w Zameneciach była erygowana aż chwiresny septembrii 2000 roku władyką Wołodymyrom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerkwę, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odołcha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służy w Zameneciach do dnes. Parochia w Zameneciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polszczy, gdzie po jedny czas te bohosłużeń sąd jeszcze po cerkowno-slawiańsku, a nie wykluczno po ukraińsku. Długolitnim diakom je Andrzej Peregrym.
W czas liturgii w zamenickiej parochii apostolskie czytania może było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatoliki na Słowacji, co było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rydnym języku, ale też wychodziło z wnutrycznej potrzeby. 20 czerwca junia 2022 roku w 75. rocznicę akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiętną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żertwom weselinia. Wierne zamenickiej parochii angażują się w lemkiusku kulturno dialnist. Puls w Budapeszti i z najwyższym ocienieniem. Autor listy Petr Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rosyjskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczas na 31. roczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszti. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rosyjską kulturę i Słowacką Republikę, kiedy jej stolecie madziarska wernął z najwyższym ocienieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rosyjsku, jest międzynarodowym festiwalem, który prochodzi w madziarskiej stolecie każde lito. Wisem dniowe świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawluje i hościł z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grający world music, uczestnicy mogą zażyte żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnevalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkował 80 roku, to trik tak samo brał uczas na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszy folklorny festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytuania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyar Alami Nepi Egites, Duna Musawe Gultes. U wyjątkowo mocnej międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki, informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytuania. Zawierzeniem do kilkodniowego festiwalu był świąteczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszti. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące zrytelił mogli zażyty pestru mozaiku tradycznej kultury z różnych kutów seła. Prodążował ensemble i z tym, że uczas na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła Pulsu nelem cinne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzykę. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowę ensemblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych podiach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rosyjską literaturę. Wygrali śpiewankę naszej mamki. W środę 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie cini premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. To drik znowu było ocieniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Raz na dwa roky Literaturny Fond udzieluje cinu i premiu imienia Aleksandra Pawłowicza za rosyjską literaturę. To trik ocieniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ocieniowała rosyjskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Prieszowie i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukrainistyki i Średnioeuropejskich Studii Preszywskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiewnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocienienia, zdobyła kniha Śpiewankę naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiewnik w 2025 roku wydało Pczańskie Združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z Kamionki i rumuńskiego seła Skalusz, gdy się w 1844 roku pereselyło paru rodzin z Kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Skajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodzina Marciakowa, która przyszła z Skajusza do seła Troskotiłci koło Morawskiego Zlina, a jej diłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiewnika wydawatelka Kralowa. Cytuania. Tam jedna z ich diłok, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiewanok Timothy Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka.
Smrady, że się nam podaryło zachowaty i wnotowi podobi holem tych 50 skejuszskich śpiwanok. Paru śpiwanok skomponowała Weducza, ansambl skejuszan pani Katka Romaniakowa. Wysłowiła się o knyzi, kotra teper była ocinena luba kralowa. Ocineny dalszy dwikny. Okremciny imena Aleksandra Pawłowicza udzielują się i premii imena Aleksandra Pawłowicza za oryginalny twór w rosyjskim języku. To drik premium listała knyha Osin na Komarniku, autorkę Maryi Szmajdowej, którą wydał Społok Rosyjskich Pisateli Słoweńska, a tak samo knyha Kocurek z Topoli, a jako autorom je Miro Żołobanicz. Druhu wspomnianą publikację wydał to sami wydawatel. Nagrody za rosyjską literaturę. Literaturny fond udzieluje od 2005 roku literaturną cinu imienia Aleksandra Pawłowicza za najlepszy literaturny twór napisany po rosyjsku. I premii imienia Aleksandra Pawłowicza za literaturny twór napisany po rosyjsku i za tłumaczenia literaturnego tworu ze słowackiego na rosyjski język. Ciny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Ciny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro oryginalną literaturę na propozycję jury. W Użhorodzie praznowali przeniesienia moszczy Bożego Świętego Męczennika Teodora. Autor listy Petr Medwid. Jak informował site Mukaczewskiej Grekokatolickiej Eparchii na sieci Facebook, w niedzielę 28 juna 2023 roku w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia z nagody 25. rocznicy wychołoszenia zabłażonego świątynomuczennika Teodora Romżu, Mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświęcony władyka Teodor Macapuła, Mukaczewski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświęcony władyka Nil Łuszczak, pomyczny mukaczewski episkop, episkop rosyjskiej tradycji wysokopreoświęcony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorokski, głowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy i preoświęcony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Przysutny był i kier Mykoła Semanyszyn, pomyczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Beatyfikacja Bożego Świętomuczennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętszego Otca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożego Teodora był naprzód wstanowiony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczewskiej Jeparchii, tołdyżniego jeparchy Kiry Milana Szaszyka, przeneseny i zachodu Świętszego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Moszczy Bożego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii przeneseny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborze. Za to się od tołdy świadkuje i 28 juna jak praznik przeniesienia Moszczy Bożego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w kilkoch sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożenym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2023 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzwyczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowiedzieć o sobie swoim głosem. Dyskusję wiódł Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W BCD uczest wzięli profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Juraj Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kyczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rosyjskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy, czy bliżej idynes do dostomenności legitymizującej, dostomenności oporu, czy dostomenności projektu. Odpowiedzi wskazali jednak, że proste kategorii nie starczat. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorzenionej języku i zemli predkił, ale zarazom żyjącej w polskiej realności i w świecie wieloch nakładających się przynależności.
Jury Stareński opowił o perspektywie Lemki urodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji i dostomennie była jednoczesną pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniem bycia inczym i reakcją na stygmatyzację. Przypomnę, że język obrzędowy z cerką i rodzinne odnosyny pozwalały trwaty, ale musiały być zaperty w prywatnej sferii. Publiczna prysutność Lemki przez roki była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zaniała kwestia medzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besidowała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiuskoj przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiuskiego języka. Zwrnuła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiuski coraz częstsze bywa symboliczną dostomennistiu, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Dr Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennistią, znaczy bytią po medze. Osobisty wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodzinie i swoje dochodzenia do lemkiuskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnukiów i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i przerwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyraźna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wracają do swoich korzeniów. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dim jest najważniejszym miścią jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audioknyżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomniała, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, cierpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, besidował o tym Jurij Stareński. Przypomnął, że gromada, która mimo czyslenności i wieloletniej prysutności w regionach powojennego naselenia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatrów, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podle jego słów, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogłyby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrnę na uwagę, że rozsijania lemkiu po akcji Wisła uniemożliwia wybór własnych przedstawników na centralnym równy. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiuska sospilnist ma o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besidowali też o potrzebie edukowania nelem z sospilstwa, ale też różnego roda decydentiów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskoj spadkowiny. Na zwiedzania z publiką o pozytywne premiery odpowiedzi było wielu. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe perekłady światowej literatury na lemkiuski język, czy zapowiedź jawlenia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrnęła uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciężkszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małomu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatoria, SR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt dwuletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przedawany w rodzinach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i dołym doświadczeniu marginalizacji, z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesna lemkiuskist nie mistycia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwat. Przeszywski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autorwisty Petro Medwid. Zastupitelstwo Przeszywskiego Samosprawnego Kraju wysłowiło niezgodę i z odnowieniem wojenskiego okruchu Jaworyna, albo i z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego osnowania terytorii bywszego wojenskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiadaniu Zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosowało 37 posłanciu, triomy się strymale.
Zastupitelstwo żadat władu Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierów priamenych ku obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna albo ku takim zminam hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw. Tak samo żadat respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostarok PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żadat i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamierach, jakie dotulają ciebie wszoho wojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidkiów. Wojenski okruch Jaworyna. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, jest reakcja na medializowane informacje o obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna, respektywno o rychtowanych zamierach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii. Wojenski okruch Jaworyna był zriadzony w 1952 roku na ciłej katastralnej terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyselene. Iszło o lubickie kupeli, dworci, ruski nauci, ale i rosyjski błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruch Jaworyna odkroił czast katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31623,6 hektarów ziemi. Zruszeny był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruchu Jaworyna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajerywci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczkiu, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połoma, Szan, Sztelbach, Toryskie, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruch Jaworyna nie był majątkowo poryszeny. Koło 8,5 tysiąc hektarów było nieporuszonych, znaczy majitelami funduszy zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chce obnowu. Zamiar obnowity wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kaliniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom i z tysiącami majteli uchoczy do besiduaty się podczas śledujących 3 roku. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki za jego słowami potrzebują do nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roku by mała byty Jaworyna kompletno dobudowana. No zatla nie znaje, czy na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmina funkcji osnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnyty strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze premowania regionu. Pisze się w dokumenty, które dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodowo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuania. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporanych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklostarok, budowania wychladkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Proty toho, żeby obnowity wojenski okruch Jaworyna, wynikła i petycja, cytuania. Od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Jaworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło. Ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koneczni służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, piszą inicjatory petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wieloczesny i nieschosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją przynagodę. Na miasto toho nas czekają dalsze roky zakazy, płotiu i nienawisty, dalsze stracone roky, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kaliniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czym je Jaworyna jedynym ryszeniom. Cytuania. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Piszą inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho drżawa poruszyła znowu.
Serada, 1 lipca, julia 2026 roku. Połoniny budut podzielone do 4 zon. Autor wisty Petro Medwid. Narodny Park Połoniny bude mate po zonacji 32 809 hektariów. Zona A i z 5 najwyższym stupniem ochrony by mała tworyty 19,1% ta terytorii. Wychodzę to i z propozycji zonacji, którą zrobiło Ministerstwo Żywotnego Otoczenia Słowackiej Republiki. Jak informowała prasowa agentura TSR, słowacka władza to tu propozycję schwaliła na swoim zasiadaniu 1 julia 2026 roku. Zonacja Narodnego Parku Połoniny zdobude płatność 15 jula tego roku, do której ustanowienia aż 15 jula 2027 roku. Wynikną 4 zony. Połoniny budut po zonacji podzielone do 4 zon. Zona A bude maty 6293 hektariów, 1718 hektariów bude maty podla rezortu zona B i z 4 stupniem ochrany, co tworzy 5,24% terytorii Narodnego Parku Połoniny. Zona C i z 3 stupniem ochrany bude tworzyty 68,3%. Drugi stopień ochrany bude w zonacji D, która bude maty 2375 hektariów. Narodny Park Połoniny parykrywa się z 7 narodnymi przyrodnymi rezerwacjami i z 15 przyrodnymi rezerwacjami i jedną przyrodną pamiątką. Po schwaleniu zonacji Narodny Park Połoniny budut do tych chranionych terytorii zruszeny. Ochranna obłast Narodnego Parku Połoniny nie bude się perekrywaty i z Narodną Systemu Ochranionych Terytorii, konstatowało ministerstwo. Do terytorii Narodnego Parku Połoniny proponuje rezort żywotnego otoczenia przyjednaty i terytorii przyrodnej rezerwacji Rydoszowa, która toho czasu jest większej czasty w ramkach terytorii chranionej krainnej obłasty Wychodne Karpaty. Rezort przypomniano, że Rydoszowa jest czastką lokality świtowej przyrodnej didowyzny UNESCO, stare bukowe lisy i bukowe pralisy Karpat i innych regionów Europy. Cytowania. Cilom wyhołoszenia Narodnego Parku jest zabezpieczyte ochranu przyrodnych procesiów i przyjazny stan przedmetów ochrony Narodnego Parku, który ma je 22 i 106 priorytnych biotopiów europejskiego znaczenia, 31 wydiw roślin europejskiego i narodnego znaczenia, 97 wydiw żywotyn europejskiego i narodnego znaczenia, 48 wydiw ptachiów. Pojasnęło ministerstwo. Międzynarodowa biosferyczna rezerwacja. Majże ciła terytoria Narodnego Parku Połoniny jest czastką europejskiej systemy chranionych terytorii Natura 2000. Ciły Narodny Park jest od 1992 roku czastką słowacko-polsko-ukraińskiej Międzynarodowej Biosferycznej Rezerwacji Wychodne Karpaty, która jest u świtowej sity UNESCO. 2 lipca, julia 2026 roku. Pamiat o Bohdanie Gambalu. Autor wisty Seweryan Kosowski. 2 lipca julia minęła się 6. rocznica śmierci Bożonej pamięci Bohdana Gambala, długoletniego szef-redaktora naszego radia, ale przede wszystkim oddanego lemkiewskiego aktywisty i wiernego syna Lemkowiny. Pamięć o pokijnym jest plekana każdego roku, nielem w rocznicę śmierci, ale też przy nachodzi Dnia Ruseniu Polszczy, 5 grudnia decembra, kiedy to členy Stowarzyszenia Lemkiew przychodzą na lubiński cmentarz. W 6. rocznicę śmierci cześć pokijnemu oddali weduczej Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiw Andrzej Kopcza, sekretar Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiw Seweryan Kosowski ta член Zariadu Bohdan Kopcza. Seweryan Kosowski przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, którego je členom ta reprezentował redakcję medialnej grupy LMFM+. Tytułania. Pokijny był členem ostowatelom Stowarzyszenia Lemkiw, stojał za reaktywacją i rozwitką Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, ta był dumkodawcą pierwszego lemkiwskiego radia LMFM, pisze w swoim komunikacie Stowarzyszenia Lemkiw. Na Lemkowyni pamięć o Bohdanie Gambalu bude molitowno przypominana, jak stało się już tradycją, bohosłużenią na świecie Horijawir. Tohoryczna zaupokina liturgia bude 4 lipca julia, a pak projdu dakcji w Gorliciach z nachody 35 litia reaktywacji obszczestwa Ruska Bursa, co mogło w 1991 roku zistyty się zawdiakę oddanosty sprawi młodego tołdy 26-letniego Bohdana Gambala. Pak jeho dijania dowele i do toho, że w 2009 roku oficjalno historyczna budywla Gorlickiej Bursy wernuła w perwisne ruky Lemkam. Wieczna tobie pamięć, Bohdany. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

Твоя хена вам Бога, Отца, Сына.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę prokleta. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilno było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona, tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drodzy słuchacze, i prosimy na 73. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme wspominać naszego przyjaciela, wydatnego rusyńskiego dijacza, osnowatela pierwszego lemkiwskiego radia LMFM, Bohdana Gambala. Choć czas skoro myjat, furt ciężko o nim besiduwaty w minułym czasie. Smerć zabrała go niespodziewanie i za skoro. Pomału jednak wczumy się żal i bezradnist, pereminiaty wo wdzięczniest za to, że mały zmeczest poznaty Bohdana Gambala i hordist z toho, że był i dijał seret nas. Bohdan Gambal wrodził się 26 lutego 1965 roku w Polkowyciach na Nyżnim Szlesku. Mama pochodziła z Odurnoho, a niania z Czarnoj na Lemkołyni. Choć wychował się na czużuni i uchyn skończył szkoły, to od wse tiahło go w horu. W 1956 roku zaczął studiować etnografię na Jagiellońskim Uniwersytecie. Jak wspominają jego znajomi z tamtych czasów, kras besiedował po lemkiwsku i znał budować towarzyskie życie, w jakim były między innymi progulki na Lemkołynu. Furt propagował seret lemki wczynie lemkiwskiego języka i historii.
6: Bohdan Gambal, narodne wicze w Gladyszowi. 27 listopada 1918 roku w lemkiwskim seli Gladyszu odbyło się wielkie narodne wicze, które podniosło lemkiwskie dyrżawotworcze postulaty. Pierwszymi lemkiwskimi wicze, które przeszły 17 i 21 listopada w Świadkowi Wielki, proukraińskie dijacze przybywali za ochotyty zabranych tam lemkiw do przyuczenia się do organizujących się dyrżawotworczych ukraińskich ruchów. Zaprotestował proti tym stremlinjam prawnik dr Dmitrij Sobin, który jednoznacznie zadeklarował, że naselinia Lemkowiny przyczyslać się do Rusynił, a nijakoj ukraińskiej drżawy nigdy nie je, za to win klicze trymaty prorosyjską drżawną opcyju. To zaznaczony jednoznaczny polityczny podział na Lemkowyni projawiał się na jednym z najważniejszych wicze, które sklikane było na seredu 27 listopada 1918 roku do Gladyszowa. W zniszczonym w Wielkiej Wojnie seli zjawiło się prawie 2000 lemkiw. Prysutni byli też proukraińskie dijacze, ale nie mali nijakiego znaczenia ani wlijajuczej czyslenności. Wicze przyjęło deklarację przynależności do Wielkiego Ruskiego Naroda, który rozumieli jak grupujący wszystkie schidnosławiańskie etnosy. Domagano się uczasty przedstawników lemkiw z Lemkowiny na mirni konferencji i poklikano Ruską Radu, Ruskaja Rada. Przyjęto rozwiązanie o poklikaniu w każdym seli 5 osobowych gromadzkich rad, które mali administrować sełom i mati odnoszenia z Ruską Radą. Okrem toho, mali być poklikane 4 osobowe gromadzkie sudy, które mali rozwiązać w niewielkiej wagi sporach między żytelami seła. Rozwiązano odosłaty head ukraińskich świadczenników z obszaru Lemkowiny i przywrócić w grekokatolickiej liturgii wspominania prawosławnych. W szkołach na Lemkowyni mało się westy wczynia ruskiego języka. deklarowano poklikanie rosyjskiej granicznej straży, która miała stanąć na północnych granicach Lemkowiny, żeby nie dopuścić do zajęcia jej Polakami, ale jednocześnie deklarowano dobrosusiedzkie odnoszenia z polskimi sąsiadami. Lemkiuska administracja osnowała się bardzo skoro i hned Rada Zgladyszowa była przeimenowana na Uizną Ruską Radę dla powitiów Gorlickiego, Jaselskiego i Korośniańskiego. Pak perenesena była do Seła Czorny, a jej predsiedatelom został grekokatolicki świaszczennik Michał Jurczakiewicz, jeden z osnowateliów obszczestwa Ruska Bursa w Gorlyciach. Czytał Seweryjan Kosowski.
3: W 1988 roku razem z grupą studentów wziął uczest w organizacyjnym komitecie i zobraniu w bilanci rychtujuczym semu Lemkiusku watru w Bortnum. Uż tołdu były silne proby pereniacia watry przez ukraińskich diaczył, ale to ta stricza pozwoliła wtrymaty watru w lemkiuskich rukach jeszcze paru rokiu. Podii związane z następnymi watrami i pereniaciom tej podii przez Ukraińców odtysnuły w pogladach i dianiach Bohdana silnu zadru. Silno wlijajuczy na jego diania i polityku późniejszych periodów. W 1988 roku w Hołosi Watru jawiła się jego pierwsza publikacja w formie dwóch wersów.
7: Bohdan Gambal. Dym. Dym bez gier. Bez jeroczka. Dym bez drow, bez sołomy, bez sin. Dym bez przyczyny. Dym bez peca. Bez telatka. Dym bez śpiwu. Z duchom? Czy bez ducha? Był ja w tebe. Widział wesoły z kimnaty. Czerwona ikona. Smotryła ikona. Porożni zegary nie poczuły serdec swoich. Wraz zaczęły byty i wraz kinczyły. Chłuchy ostały dla się. A tak chotili boty. Czytała Monika Tylawska.
3: Bohdan Gambal był wielkim koneserem i znawcą kultury i sztuki. Lubił słuchać dobrej muzyki. Bardzo zależało mu na podnoszeniu równia lemkiuskich ansambliów. Posłuchajmy Susanny, jednej z jego ulubionych śpiewaczek.

0: Bohdan Gambal, oddany rusyński dijacz, mający jasny pogląd i spostrzeżenia, których nie bojał się głosyty, kolem była taka potrzeba, w 1989 roku wziął uczest w osnowatelnym zobraniu Stowarzyszenia Lemkiu. Przez długi rok czuł się częścią tej organizacji. Posłuchajmy o dozwu do delegatiu Kongresu Stowarzyszenia Lemkiu napisanu z nagody 30-lecia osnowania tej organizacji.
1: Drogi Lemke, 30 roków temu zaczynaliśmy z niektórymi z was od grupy niewyznacznej, której jest twowania było negowane. Lemke mależ to najwyższe nadade byty mało znaczuczy i podporiadkowany syłowakam. Male maty głowno hulanky, śpiłanky, stare obleczenia i sochraneny, lempojedny, dopuszczeny, stare zwyky. A dnes posmotrte. Wyszło z toho dasz to nadspodziewanie uśpiszne. Wyszła na werch prawda pronarit, sztoho wrahy prirekli do smerty. Jak pisał Nestor Żylicz. I objawił swoju prysutnist. Ludy się zgrupowali, zjednali, zawdiaki historycznym i językowym doświadczeniom. Lemki odkryli w sobie sojusz ideowych i kulturalnych spółzależności, które tworzyły lemkijsku dostomennist. A w Lichnicy przygłosili potrzebę przenosyty rydno samoidentyfikacyju na budúce, na dalsze pokolenia. Potem Lemki ze stowarzyszenia skodyfikowali swój język. I język tak i był. I nadejmy się, że bude nadale zwuczał. Zaczęli go wczyty nie po kutach, a w eksponowanych miściach, w szkołach, na uniwersytetach, na naukowych konferencjach. Wydawali kus knyżok, ale i materyński, rusyński język stał się liturgicznym językom cerkwy. I dneska trzeba przyznaty, że systematyczna i systemowa robota z językom, którą zapoczątkowało Stowarzyszenie Lemkiu, jest najważniejszym uśpichą tej organizacji. I kole by nie było inczych, to tot uśpich ostane na pokolenia. Drogie delegaty i hosty, wspominał jem na zadeklarowanych worogiów rozwytku rusyńskiego rucha seret Lemkiu ta inczych Rusyniu. Ale sąd inczy ludzie organizacji seredowyska, jakie pryniali sy za program rozmontowaty grupowy granici. Pryniali program spiłpracy ponad podiłamy. Ne dility lembe siduaty. Tot pohlad, jak zaraza, szyryt się najczastisze seret tych, jakie ne zaznajemyli się z lekcją lemkijskiej historii, jakich nie było tiż tołdy w Lignicy. Drogi delegaty, Lemki od 2005 roku, od przyjęcia zakonu pro nacjonalny i etniczny mężczyny i regionalny język sąd wyznaną etniczną grupą, sąd bezdrżawnym narodom, sąd niezależny od nikogo. Ich dostomennist, identyfikacja jest na tym samym równy, jak wszystkich innych grup, które przyjęli dawno, albo czysto niedawno swój narodowy program. Lemki nie są nikomu podporiadkowany, nie są nijakim wydumanym subetnosom ani hołuziu. Ale niekoniecznie muszą tak dalej byty. Muszą bardzo skoro się tym wyrostkom staty. Tołdy, koli zgidni ponad podiłamy, ukraińskie serdołyska organizacji, instytucji i ludzie na szmariat wam dumania, że boronyty słowo nie trzeba. Że nie jest sensu nadale stojaty na emancypacyjnych pozycjach, że nasz język może być taki albo inaczej. Że nie trzeba podkreślaty furt, że sme rusyny, takie jak i toty z południowej strony Karpat. Kolejne granic, w tym przypadku ekskluzywnych etnicznych granic, to oznacza dla mnie jedno. Nie bude nijakich Lemkiów. Lemki to naród, jaki znad o sobie duże, znad język, albo choć lem próbuje się go wczyty, mat obraz samych sebe, który jest precyzyjny, skrystalizowany i mystyt w sobie bohactwo detali ta zintegrowaną świadomist. Lemki są etniczną grupą zawdiaki temu, że są zorganizowane. Za to nowy napriam, który hoden byty hneska przy nachodzi toho zjazdu danej pit dyskusyju, tonelem koneczny zminy, ale sztosy wece potrzebne. Nezminno jestem obraz czużej grupy, konkurencyjnoj, zofniśnioj, tych czużych, kotry nesut nam najbilsze zahorożenia. Bo nam lemkiwski obraz samych sebe wse budelem, kontrastom, na osnowi kotroho nadale mohle budeme definiuaty rozdiu od toj czużej grupy. Bez rozdiu dystansu do inczych nas ne bude. Żełam uśpisznoj dyskusji.
0: Jedną z najbardziej ważnych dla niego spraw była sprawa ruskiej bursy. Wielu raz stryczał się w Krakowie z bursaką Petrą Fecicą. Otrzymał od niego dużo cinnych informacji, odnaszał peredwojenny statut i wspominy ostatniego nastojatela bursy Romana Maksymowicza.
2: Pamiat hejby woda, pamiat hejby witer, pamiat hejby pisok, że tecze medże palciamy. Jak jej utrymaty, zimaty, zatrymaty? Ja imam lemkiusku pamiat dyktafonom, ale mi instrument niedoskonały, więc stoi na stoli, ale ciłko.

0: riadyty dost trudno.
1: Po prywelach strategicznych
0: Monika Tylawska.
1: I wizjonerskich dumkach w czerwcu 1991 roku Bohdan Gambal zainicjował striczu, na kotry zas poklikano do życia Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. Był dumkodawcą idei reaktywowania stowarzyszenia z oryginalnym statutem sprzed wojny. W rokach 1993-1995, 2001-2015 i 2019-2020 był na funkcji wedoucego obszczestwa. Koordynował proces odzyskiwania majątku dawnej ruskiej bursy. Cały proces odzyskiwania bursy trwał aż 19 roku. 9 września 2009 roku w Gorlicach Bohdan Gambal, jak tołdyszni wedoucy stowarzyszenia, podpisał notarialny akt własności ruskiej bursy. Jednocześnie od początku tekuczego stulecia koordynował wszelakie działania stowarzyszenia. Od początku grantowego systemu redagował czyslenny wnioski na zadaczu, jakich cilu był rozwytok i ochrona lemkiłskiej kultury i dostomenności.
2: Bohdan Gambal, Den Materyńskiego Języka. 21 lutego świadkujemy Międzynarodowy Den Materyńskiego Języka. Deklaracja podtrzymywania językowego i kulturnego zróżnicowania i projęzykowo bohactwo była ogłoszona na 30. zasiedaniu Generalnej Konferencji UNESCO 26 żołtnia 1999 roku w Paryżu. Na bliższe jak 6 tysięcy języków osnowanych na świecie prawie połowy nich rozyt w mercia, w tym i lemkiwskomu językowy. UNESCO pragnę podtrzymywać język jak oznaku kulturnej i nacjonalnej przynależności ludy. Storyczne świadkowania tego dnia naprawiać uwagę na męszynowe języki, którymi aktywnie posługuje się na sztodan mniejsze jak 10 tysięcy ludy. Często to język nie передаje się następną generacjom i sąd przy zabyty. Je bardzo duże języki, u którym besieduje mniejsze jak 100 osób, a ani nie sąd udokumentowane. Dnes moż mate refleksiju kilko z lemkiw na sztodan radyt w rodynach, czy w publicznych, szkilnych, cerkownych, medialnych i innych sferach w materyńskim języku. Czy trzeba rozwijać nasz język, wczuty się o ich osnowaty w besiedzi i w pyśmi? Możemy zadumać się nad formami protidziania i hołosu lemkiwskiego potuplenia i osudzenia motywowanych ignorancją i ideologicznym antylemkiwskim szowinizmem napadów na lemkiwski język, szkilnictwo i lemkiwską filologię i nad brakom zainteresowania samych lemkiw czytelnictwem lemkiwskiego słowa.
1: W 2010 roku Bohdan Gambal wyszedł z dumką poklikaty do życia pierwsze lemkiwskie internetowe radio, jakie dnes znamy pod nazwą LEM FM, odkrył w tołdy nowy rozdział i jakist dla lemkiwskiej publicystyki i żurnalistyki. Od 2011 roku formuje się grupa, która sztoden produkuje, zapisuje, choronyt i tworyt lemkiwski zmist. I popry radyju intensywnie rozwinął się też internetowy portal, typ rozuczne wydawnictwo i wielo innych pojednych akcji. Przypomnijmy sobie fragmenty. Był szef-redaktorem radyja w rokach 2011-2012 i na nowo od 2015 roku aż do śmierci. Paralelno z organizacyjnymi zajęciami Bohdan Gambal wiódł publicystyczną działalność. Od początku osnowania naukowego czasopisu Rycznik Ruskiej Bursy regularnie pisał naukowy tekst i redagował rozdział pod nazwą dokumentu. Publikował też w Besidi, a pak w dwutyżdenniku Narodne Nowinki Inforusyn i Hołosi Rusyna. W Radiu Lem FM redagował awangardowe programy Medże Inczyma Hrałce, Tyżden do Zadu, Raz, Dwa, Try, Propaganda. Prowił czuslenny besidy, interwiu i relacji. Był też gazdom sztodennego programu na żywo Frysztyk. Teksty Bogdana Gambala pełny sód z mistu. Często w pozornie lekkim teksty poruszał bardzo ważną temę. Posłuchajmy fragmentu wpisu o niczym.
3: 3. Zaczął się normalnej, jasnej, teplej den. A ja zadumal się nad rozwieżdennym, nicznym nebom. Mam go w pamięci. Toto obzerane, rozpesane na powali chramu, namalowane, sfotografowane. Spośred mraku noczy dasz to tu i tam się bleskat, przypominat, dozwalać się nadziejaty. Rozpowiadać zapamiętaną z dzieciństwa historię z pierwszej mojej cerkwi i oblecza dawnych lemkiów, których jem widział i czuł, jak się razem molili. Tak oni dawno tomu wszystko poklekali i smireno sotworili to w abstrakcyjnej, w idealizowanej byt. Po rokach jem zrozumiał, że to w trzecim roku swojego życia to jem zrył naryt. I świeszczenny, który tam służył, był jak i oni, starorusen. Za skoro od mene oni wszystko odeszli. Za skoro. Ozywają się najdawniejsze wspomnienia. Desi sudwo mi na wse. Grają mi w duszy. Za oblaczką jar się majit. Trzeba się zobrać da jak sobie. I napisati na raz, dwa, trej daštu. Kosev dnes nebudu. Furt se tišu na toto, že pak svoj sadu i početam. Mam trej nove knižke. Može da kto do nja napiše. I budut to moji obljubljene tovariše. Pojaruva vjem.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowali. I przyszedł ze świta. I mówił, chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos z stareńkiej grudy. Nie jecie, synku, i nie. Niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: Wysłuchali ste opowiadania Antona Pawłowicza Czechowa Neostorożność. Do rusyńskiego języka protłumaczył Petr Medwiedź. Jazykowa korektura Anna Kuzmiakowa. Czytał i pro radio LEM FM przygotował Petr Medwiedź.
1: To był program z archiwum Radia LEM FM.

palmy. Słońce świty nad polami. Dziewcząt miesięczne rzeczka wynese, borszczyk z kąperiami. Dziewcząt miesięczne rzeczka wynese, borszczyk z kąperiami.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

czaradny suzaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polko leci. Lem FM to twoje radio.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

0: Dobry den, słuchacze. Agnieszka na żywo. Zo studia naszego z Krakowa. Witam panią doktor Olenu Deutsch-Pfeiffer.
1: Dobry den, czy dobry wieczór?
0: No, nie znać, jakoli to powtórzymy.
1: To najbudę. Dobry den.
0: A realizuje nasz program, oczywiście, Paulo Małecki, ale dumam, że cisz się włóczyć do besidy.
2: Dobry wieczór. Dobry den.
0: Jak się masz? Przez zdoriu.
2: Dziękuję, bardzo dobry.
0: Puszczał ją sam wowolni takiego dżingla, że zaberam lemkił do opery. Ale proszę, nie bijte się, tu maleśmy małą propku, takiego dzieła operowego.
1: Tworu operowego.
0: Tworu. Mhm. Kotre jest chyba chronologicznie najstarsze, kotre mam wnesko do puszczenia, tak, budeme dawaty. Autorom jest Jean-Philippe Rameau, a na hołowok tej opery, z której to pochodzić, to tanec, to jest... No, nie znam jak powisty. Elegancki indyk. No tak powiedzmy, lezon de galon.
1: Elegantny pulasz. Pulasz. Hej.
0: A to dziękujemy za poprawę.
1: Pulka i pulasz.
0: Tak? Hej. No może być.
1: Treba wam językowo, bo jednak jakie są nadzoru, jak wydżu.
0: Niezwyczajny też den.
2: Jak czuję.
1: Jak czuję.
0: Budemy się poprawlaty. Wnesko się budemy. Czuję. I niezwyczajny też den, bo kończymy rik. Dokładni funkcjonowania naszego Lemkiewskiego Radia i LMFM.
1: Ojej, to wielkie torżestwo. Odtale to ty pampuszkę i cukierki na stole.
0: Mamy, tak.
1: Hostyna fest.
0: Możecie się przyłączyć do hostyny, tak? Możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Paulo będzie operatorem Skype'a, także jakby ktosy chciał do nas zadzwonić i na przykład się nie zgodzić z nami, to radość demy. Czego opera? Ja przypominam sobie, nie znam teper od świszte mi pamiat, przy jakiej to nachodzi było, kolezmy besidowali, tak my chyba nie zobowiązujuczo w bursi. Ja dumam, że to było przy nachodzi jako naszego walnego zgromadzenia w bursi. Kolezmy powili, że czom lemko nie mają dmaty toho, inczoho, na przykład opery. Czemu my nie mamy maty lemkiuskoj opery? Ja nie pamiętam, kto już, no tak się zaczudował, czy zmy zwariowali już kompletni. Zdaje się, że pani doktor mia poperła, tak? Że oczywiedno, że tak. I to
1: znaczy, ja bursianej sytuacji nie pamiętam, ale taki aspekt besidowania, że do kale maje się chaty, kultura mężczyzn, czy jakie ambicje może mężczyzny realizować, wszystko jest jakimś takim odniesieniom, coś widaniom, no to co byście jeszcze chcieli maty, czy co by wam było dost. To chyba w jakichś bardziej ministeryjnych kruchach dosyć już jakieś widania było sformułowane. Kole za sobie przypominam, że to pewno ty jest powił, jak już budu małtu już takiej najwyższej klasy fortepian w sobie i budemy maty operu, budemy maty swój teatr, no to powiemy, że męsze wece to toż to jest charakterne dla mężczyzn, że są w podporządkowanej sytuacji, ale demokratyczne drżawy strzemla do tego, żeby w jakosy wyrównaty ich prawa, budy jakie są taką formą wyrównowania, żeby i myśmy mali możliwości rozwicia kultury, zbliżeny do tego, jak się może dobry czuty dana gromadzki, że jej kultura jest tu realizowana. To jest takie moje dumanie.
0: Tak, o to chodziło. A i to jednak było w bursi. Poczuliśmy, jeden член bursy, znamienity, powił, że win już ma skomponowaną lemkiewską operę.
1: To znaczy, nelem to tyś, co sobie planują, czy to ma być w lemkiewskiej kultury, co powinno być, ale to tyś, co jej tworiat tak by powiste, spontanni od swoich potrzeb, tak jak się realizuje poczucia, że chcą coś zrobić lemkiuskoho,
0: tak.
1: Nie mają ograniczeń, że to ta forma nie może być lemkiuska. Czują, że można w każdej formie lemkiuski zrealizować.
0: Hej, i się pokazało, że to żadania nasze, czy stremlinia, nie było jakieś fantazyjne, jakieś niezwyczajne, było czysto zwyczajne.
2: Ja już się przyznam, że jem od toho znamienitego kompozytora dostał propozycję roli.
1: Tak.
0: W operi?
1: No, a to przecież ty też jest dostał, Bogdan. Carią mały zbyty, o kilku pamiętam. Jednym z cariów, tak, bo tam są... Ja dokładnie pamiętam, jak tak? Jak my byli tam na takiej oficyjnej wizycie, to znam, że ty jest dostał rolu caria. Dla mnie nie było roli
2: ja
1: na razie.
2: Ja dostał
0: ciekawe czom.
1: O nie, ona ma być jakaś specjalna, także dumam, że jeszcze może zostanę napisana.
0: Rozumiju. Lemkiłska opera. Czy mamy w naszych nagraniach, w naszej muzycznej bazie, sztosy takie jak opera, albo jakby wam powisty artystki operowy, które wzięli sobie na warsztat lemkiłskie śpiewanko. I możemy sobie te perpustyty, bo to, co poczujemy, to bude, no ja dumam już, jaki erzac przyszłej opery. A bude śpiewała Halina Hawrysz przy akompaniamencie orkiestry i choru ansamblu Lemkowina, to ta z Lwowa. Prosimy.

0: Kras.
1: Tak? To mi się podobało. No, niech bez słuchaty.
0: Żebym słuchał, deni nic. Tak, oho.
1: No wiesz, ale nie znam sobie wszystko, bo wytrymali. Równo rok temu, 1 czerwca, tak, o 6 po południu.
0: No to nerówno rok temu.
1: Nerówno rok temu, mniejsze, bilsze. Zaczęliśmy od awarii.
0: Tak? No, to tak.
1: Ale wszystkie nam probaczyli, tak? Zdaje się, nikt nam nie robił żadnych brewerii z tego, tak, powodu.
0: Hrało misiat skorsze, te stoły, tak, zmy słuchali.
1: I wszystko szło.
0: Ej, a tak się rozsypało czysto pierwsze. No, ale to jeszcze przyjdzie czas na
1: wspomnę. Na wspomenkę starych partyzaniów. Ale pamiętasz, rychtowali z mesia długo do uruchomienia tego radyja.
0: No, z 3 miesiaci.
1: Byle szkolenia.
0: 4 miesiaci.
1: Zbierali z mesi swoją muzyku. Każdy jakąś muzyku przyniósł ze sobą, kto co mał. Slawko przyniósł to łomot taki. No każdy, co ty chory, tak? Chory. Ja ci, co si. I podniali z me ryzyko.
0: Chory nasze.
1: Chory nasze też.
0: Nie, chory nasze.
1: Chory nasze. Chory nasze, ci. Wasze.
0: Nasze chory.
1: Tak, nasze chory. W paru chorach jest śpiwał. Podnialiśmy ryzyko, że budeme właśnie realizować to radio, które by było radio, ja by się dawał jem normalnym, ale w tym sensie, żeby nie ograniczało się do przekazywania tradycyjnych form i tradycyjnej muzyki lemkiwskiej. Takiej muzyki, jaka o kotrej każdy duma, kiedy duma o naszej kultury, o naszej lemkiwskiej kultury.
2: Ja chciałam przerwaty, bo słowo tradycyjne może się odnosić do tradycji, która dwa dni temu skorsze powstała, także no, cóż to jest jakaś tradycja. Tradycja. Tradycyjna to znaczy taka, która się przypisuje, że ona jest lem, odnosić się do jakiegoś świta, którego użneje, który faktycznie fundamentuje, czy buduje nasze jakie odniesienia do minułego, ale preci życia, to w którym przynosi nowe formy. Tak rozumiem jeszcze tu tradycyjną, że to ta taka, która odnosi nas lem do życia, do jednego modelu życia, tak?
1: No tak, no ja dumam, że każdy z nas jest uczestnikiem jakiegoś systemu kultury, bo kultura przecież to jej system. I każdy z nas funkcjonuje jest i twórcą, ale i odbiera to tu kulturę. I to zmist do niego trafla różny. Za to ja by siduję, że podnialiśmy ryzyko, żeby w lemkiwskim radiu nie ograniczać się lem do muzyki lemkiwskiej, ale żeby propagować też inny rody muzyczny.
0: Ja tak też krótko się wtruczył, że chyba bliższe ryzyko byśmy podniali, jakbyśmy lemki w szkole szyli. To by po dwóch dniach wszystkie szmaryli het. Chocki?
1: No. Oj.
0: Tak naprawdę, jak bym sobie porachował zaraz przed włóczynią tego naszego automatu, to muzyka, no lemkiwska to może złe słowo w tym momencie, ale taka, którą można, którą Chocki, bo czasem jest tak, że na płatni jest jedna albo dwie śpiewanki lemkiwskie, no a jednak jej się, to płatni się słucha, jej by można było dziś do tego automatu szmaryty. To wyszło tak, że to dennie by się śpiewanka powtórzyła. Że raz na den by to ciły automat się zapełnił. A tak mamy męczybilsze tak, że 6 dni może i ty bez powtórzenia ciły nasz automat.
1: Ale to nie jest ciła nasza muzyka, bo my nazbierali presto drik i dniwece. Ja im przyniósł zaski ukosy tam płatni.
2: A jak duże ich czy nie ma też, co mogliby z tematy? Bo ja mam ci uświadomić, że jest duże liczy, których na pewno tę nie ma tej.
1: Nie mamy.
2: Nie czuty.
1: Nie mamy, absolutnie nie czuty. I trzeba by było popracować, żeby to te nowo płatni, nowo stary naraz płatni, no wszturyty do bazy, żeby to grało. By odświeżyty jej. Kurt, i tym się zajmiemy.
2: No a jakby jeszcze tak wernuty do toho, bo my by się duwali pro archiwa, lemkiwsku naszą muzyku, lem z południowych stron Karpat, wziaty, choćby z tych archiwiów, które są niedostępne dla nas, no to już sobie ujał kilku liczyny maty.
1: Jedni liczyny mamy. Bardzo jedni liczyny mamy i ja jem świadomy i toho. Ale piszliśmy w inną stronę, ja chciałem właśnie zatrzymać się i podumaty nad słowem ryzyko właśnie. Czy to było ryzyko, Paulu, czy nie było ryzyko?
0: To jest tak, że kilku ludzi ci logustił. I tak naprawdę ja użyłem się strytył z wieloma opiniami, że muzyka jest super, muzyka jest kiepska, muzyka jest dobra, muzyka jest nie dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Czego tak sumno, czego taka ciły czas hopsa hopsa, no.
1: Czom Brazylijczyki,
0: hej.
1: No ale nawet albo... i tot, który mi robił no, z tej przyczyny bidu breweryju, to jednak win znaje, bo ma niucha takiego i jego niuch jednak mu podpowiadał, że to do czohosy jest potrzebne. Bo chciał ją właśnie zrobić to, żeby nasza muzyka, czy nasza forma kultury, muzycznej w tym przypadku, były konfrontowane z muzyką światową. No i jak to ta konfrontacja wypada?
2: Poniacie konfrontowany, to nie znam, czy to rozumiesz jako porównywania się konkurujące, czy jakie są takie ocieniujące, bo mi się zdaje, że chyba, znaczy dla mnie przynajmniej, słuchania różnorodnej muzyki, w której jednak czuty, jakie są wspólnotu, czasem właśnie, choćby właśnie w tej linii, jaka idę klasycznie, choćby dla folkloru, czy dla takiej korinnej muzyki, która wygląda, że w różnych regionach jest różna, ona faktycznie jest bardzo podobna. W różnych, bardzo odległych regionach, za to, że oddaje jakby to te same poczucia, to tu samą relację odniesienia się do świata przyrody. I w tych liniach melodycznych to czuty, bo ja jak właśnie słucham takie radyła, gdzie jest folk czy folklor z różnych części świata, to tu wspólnotę można czuć. Można widzieć, jakie są różne, ale można widzieć jeszcze te wspólne jakieś elementy.
1: Korinno?
2: Tak, korinno by się
1: dużo. To znaczy?
2: Taką muzyką, która nie jest stworzona na scenę, nie jest stworzona po to, żeby jej już wskazywać, ale po to, że ludziom w duszy graje. To znaczy, że ludzie chce bez cud wyrażać. Tak powstawała korinna muzyka. Ona ma cili, ona była do tańczowania, ona była towarzyszyła obriadowym różnym robotom. To nie była taka muzyka, jak sobie te poruja wlamy, że kto sobie robi muzykę na scenę, się występuje, się i słuchać po to, żeby słuchać tym się zanimaty. Muzyka korinna, ona z czego się wynikała. No wynikała z tego, z czego wynikał ciły i folklor, to znaczy wszystkie funkcje folkloru mała perekazowania i funkcji i dostomenności wyrażania jakieś elementy spilnych dla ludzi, które dajmy na to, przy tym muzyci się bawili, czy przy tym muzyci obriadowi wykonywali jakieś tam czynności związany czy z robotą na pole, czy towarzyszyła, czy dawała do zrozumienia, obudowywała takie fakty, dajmy na to, jak brania chłopców w rekruty, albo różne takie elementy, to ta muzyka, ona ma swoje funkcje, nie rozrywkowe, ale właśnie takie funkcje, jak ma jej folklor, która jest takim swojego rodu i ekspresją, i znaniami ludzi, która pozwala zrozumieć świt i siebie w tym świecie. No i to jest we wszystkich tych korinnych rodach muzyki, to występuje spilne.
1: No to te pererba. Bude aria z opery. Ale nie bijte się. Ja was bardzo proszę, żebyście się dneska nie bojali. Bude aria pod nagłówkiem dozwol mi płakaty nad moją straszną dolą.
2: No dobrze.
1: To jest nasze tłumaczenie. Ale oryginalny nagłówek to jest Lasia Kiopianga mia kruda sorte. No kruda. Straszna dola.
2: Ale widzimy, że elementy, nad którymi teksty, czy jakby pracowała muzyka, czy do której robiono teksty, są spilne. Co się musiło ludy poruszać, co się musiło być takiego ważnego, że to się potem przekładało na muzykę.
0: Na twoje zdanie, jak się nasza muzyka konfrontuje z muzyką inczą, to ja bym odpoił, bym się na początku uśmiechnął, ale ja bym odpoił, że ona się po prostu nachodzi. I ona się
1: boronyć.
0: Nie tylko boronyć.
2: Renykać się z inżynierem.
0: Nawet nie tylko ona jest perejałą inczej kultury, ale tam jest tylko perejałów różnych kultur, że chłostywi może na pewno ona jest ani hirsza, ani lipsza, no jest incza.
1: Wyperedł jest to, co jem chciu piźniszcze powisty, jak perejdemy do tej muzyki, którą jem prerychtował tak naprawdę, jako to tu, do której byśmy pereszli za chwilku. Także teper to ta aria, Aria Almireny z drugiego aktu opery Händla pod nagłówką Rinaldo. To ciż jest opera z 18. stolicia, a jak zwłóczyt, to posłuchajcie śpiewat Cecilia Bartoli.

0: Wernuli sme. Hej?
1: No hej.
0: Ja dúmam, že z naši slucháči
2: ja ešte vám tiež
0: nezaspali. Špíva Cecília Bartoli. No, prekrásnu ariu. Takže, Hubel, nikto neodešol od hlasníkiu. Máme...
1: Ale słuchacze proszę, żeby pani doktor podeszła bliżej do mikrofonu.
2: A to chłostywica... Ja siedzę, ale mikrofon peresunu, lipsze?
1: Ja zaraz peresunu puść.
0: No on nie odpowiedzia, te słuchacze, bo tu jednak mamy zasadę, że to
2: ja dumam, że Paulu się pić słuchacza pitrzył, ale...
1: Nie.
2: Tak? To się na pewno zwrócił uwagę. To przepraszam i się postaram poprawić. Nie mam radiołowych przyzwyczajeń, ale taka profesjonalistka, jak to ty szorzyk w rig w radiu. Choć przychodzę tu czasom i tak prawdę powistyku mam żal, że tak często czasom przychodzę nawet na raz już jem była i jeszcze wszystkim rozdawać prezentem i nie oddać. Wszystkie zagadki z nami ci ziemne dostała. Jak to z wami jest? To tak poza programem, kus się włóczam, ale się swoje interesy tu na antenie.
0: No właśnie, no jak to jest, Paulu?
1: Powiem dyplomatycznie, że od niedawna mam jeszcze te daty.
2: Ach, to jeszcze poczekam na swoją jakby, za swój szor, jakby się idą, ze z tym słowem mam
1: kłopiec. I teper już mamy, i teper już dla was rychtowane w kutyku nalezmy na chociebie, tak to ho.
2: Dobry, ale jak nie tam ktoś jest zasłuchajuczych wyciągnął, to teper się już chowam i wertamy do temy.
0: Do temy. To właśnie to, że w nas się wykarał taki wyt muzyczny, który jednak się dopełniał, a od początku się tak składało, że ona, ta muzyka była bardzo różna. Jak idę o styli, jak idę o czas, w którym ona powstała. I nie bojaliśmy się tej muzyki uczyty z osobą.
1: Ja ale... Jedno jeszcze odniesienia do tego, czy się konfrontuje Rynkiewska. No, jednak zmuszył doprecyzować, że jednak jest kuściok hirsza.
2: Słucham, ale aż mi się tu czudujesz, co się wstydzę.
1: Za to, że z inczej świtowej mogliśmy pereberaty, a z naszej nie mogliśmy pereberaty. Płastywi. Prawie, że nic.
0: Braliśmy szybko, tak?
1: Prawie nic my nie otrzymareli. No, kuzum oczmaryl, ale bilszist się leszyła.
0: Ale do niej wernemy.
2: Paulo, a postał się w takiej perspektywie, że Italianci beru te swoje, jakie są audycje roblat, no i dają muzyków, które oczywiście najwięcej mają być italijskiej, a inczy muzyki różnego roda z innych dżerżaw, z innych krain beru. Czy oni by mogli w Lemkiewski pereberaty? Czy musieliby wszystko wziąć? No, podumaj, bo ty tak powiedziałeś, że w innych może te pereberaty. One też by pereberali sobie Lemkiewską.
1: Ja by się dowiedział, że myśmy mogli pereberaty z innej muzyki.
2: Aha, prynymaty.
1: No myśmy mogli wybrać najlepszą italiańską.
2: No tak, no ale Italijci jakby brali Lemkiewską jako dodatok do swojej italijskiej, to też by z Lemkiewską perebrali i wzięli to te najlepsze kawalczyki. To perspektywa to gdyby była incza.
1: Tu mam, że mają jakąś ciut bilszą bazę, z czego pereberaty.
2: No, może, no a Italijci jest wece, dajmy na
1: no
2: to.
1: Właśnie, no. Ale lem do toho, lem za to by się duje, że my mamy mocno ograniczoną to tu bazu. I lem tylo, lem zo zladu na czysło. I zo zladu na brak technicznych możliwości to, gdy koli było to na gracy, naprawdę. Brakuje. Podobno desy sud, jakieś nagrania archiwalne naszej lemkołyny, dobry zrobleny. No, nie udało się jeszcze do nich doterty, czy sud.
0: No, jak się pokazuje, to jest cisz zadania dla radyja, żeby dokumentować i opracowywać takie rzeczy, które jeszcze nie były opracowane, hej? I trzymać to w swoich rukach, to znaczy, żeby gromadzić archiw robyty, czy naszych audycji, czy naszej muzyki. W przyszłości ja dumam, że i wydawać swoje własne płatni pit na hołowkom, no dumam stowarzyszenia, no ale i radia, które jest radyją stowarzyszenia Ruska Bursa z Gorlic. Dumam, że nasze stowarzyszenia jednak się wkazało się z tej strony, że wprawdzie jest najstarszą lemkiewską organizacją, która odklikuje się do najstarszej tradycji, hej? Może nie jest najstarszą w tym sensie, żeby działała nieprerwani, tak? Bo myśmy się reaktowali w 91 roku. Po tych czasach koli nas rozwiązali. Ale jednak no, krok za krokiem idziemy do przodu i tworzymy jakąś nową jakość. Ale wszyscy pamiętamy o tym, co jest dla nas, dla Lemkiu, w naszej kulturze, w muzyce, najważniejsze. I które ludzie są dla nas najważniejsze. To znamy wszyscy. De jest, de są to ty, no, najwyższe wartości.
2: Kus, chyba jest to za bars...
0: patetyczni.
2: Nie patetyczni, ale mi się zdaje, że chciw jest paru dumok naraz wyrazyty i jakby jest ich precyzyjne wyrazy. Jest po szczosy pozawiszał, żeby tak powisty w nedokinczeny dumci, bo jest besidował i pro rusku bursu, i pro tradycyju, i pro to, co mamy choronyty, i że czynnik osobowy w takiej kulturze jak nasza, gdy nie mali instytucji i często ludzie byli instytucjami i one same wkoło siebie tworzyli i tym, co robili, tworzyli taką instytucyjną czas, jak u de inde, na koty de inde pracują sztaby, czy jak to się powiedzieć, armii i floty. I w naszej kulturze tak się musiło dziać. I pewno takie dumki jest ci wyrazyty. Natomiast chyba głowna jest tu taka, że bereczy, gromadyty, maty do dyspozycji, ale ciż do takiej dyspozycji, bo forma, że obrablaty, to ciżem jakby dla mnie jest niezrozumlena, bo można pracować na materiale, jaki jest, ale czasem to właśnie materiał surowy jest taki najbardziej jakby cinny, bo win jest inspirujący i prestatorzy jest niczym ograniczony i win wse daje to tej nowej inspiracji. I za to ja bars boliju nad tym, że z przyczyny no najprawdopodobniejsze, znaczy no najprawdopodobniejsze, przekonana im wyselinia, w nas już ciężko pity tak w teren od chyży do chyży, da się poseli, posmotyty i pozberaty. Mam przyjaciela, który w regionie Kolbuszowoj zberat folklor i od sicznia zaczął zberaty i zobrał około 1000 już śpiwanok takich oryginalnych i szoł, szodennik i ukosy zbierał, a w nas to po jednych ludziach, po jednych osobach, o to jeszcze pamiętają, już z meku zapisali. I dla mnie to jest jeszcze robota, kotru jeszcze można w jakiejś czasie zrobić, ale wyliczezna czas już jest desy tam porozmitowana po świecie. My nie mamy takiego materiału, bo kilku ludzi na Ukrainie jest i w nich już i pamięć jakby na nią się nałożyło velofaktiu, że ciś ciężko to jest zapisaty w nas podibni i to jest jakby tot problem, nad którym my musimy w tej chwili beruczy materiał, czy zberajuczy, który se może by ty inspirować. To tak orinis, pro jaku ja besiduję, to jest taka baza, jaka dla nas ma daty tworzenia kultury w każdej moderni, a nawet bym powiedział awangardni formie, taka, która wypereża różne kulturowe formy, na osnowie korinnej, to znaczy takiej, żeby ona była nieperetworena na współczesną, popularną, mainstreamową, sceniczną, dobry prodajuczu się, to znaczy właśnie tak opracowany, obroblenny, prosłuchajuczoho, kotromu, do jakie motywy się podobają, bo to jest to peretworzenie na tepericzny den. A jak ono maty buduczist, to ono musi maty takie dżereło, które jest tą osnową życia od sredyny kultury, nie nazowni.
0: Chciłem właśnie w tym napriami pity, ale nycz pidemy do tej muzyki, do której bym chciał dyjty, to na razie pani, którąśmy zaryzykowali i która często w nas, tak, z jednej płatni letyt. Magdalena Korzena, to jest pani, Czeszka, tak, pochody z Brna. No i tak można powiedzieć, że z bidy się to wzięło, tak, z meby się duwali. Pani od dziewczatyska wczuła się gry na fortepianie, ale tak nieszczęśliwie chpała, że chłomyła obie ruky. No, poskładali jej to te ruky, ale już nie mogła grać na fortepianie. No to jej rodzice zapisali do śpiwu, do klasy śpiwu. Jak się pokazało, chyba dobrzy zrobili. To posłuchajcie, a zaraz przejdziemy do innej muzyki.

0: śpiewała Magdalena Korzena, a my tu w Pererwi besidujemy i jeszcze pani doktor opowiadała nam swoje wrażenia, tak? Muzyczne.
1: Z Biennale.
0: Z Biennale, że jej się podobał pierwszy dzień, na którym mnie nie było. Ona była i tu nam sprawozdania robiła, bo mamy nachrany i przynajmniej na razie jest obrobleny i drugi dzień przez mnie. Po pierwsze leciła już dyskusja, po drugie z drugiego dnia mamy tak zwany trzeci koncert, trzeci koncert galowy, który już jest w naszej bazie i jeszcze się zastanawiamy, kiedy opustymy, ale my was powiadomimy na naszym Facebooku czy na naszej gamboknyści, budete doznate się kiedy.
2: A jeszcze przypomnę, że jak jest informacja na Facebooku, to od razu jest już na naszej stronie LMFM. O, to bym tak dopomnienie.
0: Aha, no to jak chcete, to kotru stronu chcete sobie otworzyć, to tu możecie sobie otworzyć i hyn, to bude.
2: Bude.
0: No. Przechodzimy do następnej czasty. Chciłem tak zagaić, zaraz ryzykowni, że przybierali nas w rozmaite obloczenia i rozmaite gamb nam próbowali już niekotry dawaty. Ale ja mam jednak taką koncepcję, że w naszej części Europy to Alemkowina, to jak to te sąsiedni też derżawy, krainy, to jest kraj Sina, Wyna.
1: Czyja Wyna?
0: Wyna. W niektórych miściach Sliwowyci, w niektórych Palunku i Czardasza.
1: Jo, chyba na południe spiszył. Ja znam, że nasze chody na południe tak mogło być, ale z tym winą to nie za bardzo.
0: Chody do mnie od... No jak? To druga śpiłanka jest o wyni. Śpiłanok w rytmie Czardasza.
1: A, to tak.
0: Jest chyba z połowina.
1: Czardasz to jest jakby osnowa naszego rytmu właśnie muzycznego.
0: Połowina w nas, a po południowej stronie Karpat, ja dumam, że z 80% śpiłanok właśnie jest w tym rytmie. I teper chciałbym was wziąć do opery, ale do takiej bardzo mało poważnej sestry opery. To jest do operetki. Operetka to jest taka właśnie mało poważna opera, która jest typowa...
1: Oj,
0: właśnie, zaraz powiesimy, posłuchamy. Ale która jest typowa dla tego terenu, dla serduszczo i czasty Europy. To znaczy dla starej, tej monarchii, tej kakani całej. Ciłoj, tak? Kakani to jest Królestwa Madziarskiego i
1: nawet w rzymskiej literatury znane są teksty, które są pisane jak operetta. Operetta z pidnachołką, to znaczy
0: tak
1: domy
0: to
1: właśnie.
0: Bude. Tak, tak. I tak będę chyba i po naszemu, że jednak operetta. Ja bym chciał was dneska zaprosić na striczu z takim autorem, który jest z pochodzenia Madziarom, a który pisał, po mojemu, najlepsze operetty. W tym jedną, która wcale nie powstała za czasów tej monarchii. Monarchii, ale powstała w 1924 roku. Tot pan, który jej napisał, zwał się Imre Kalman, rodził się w Siofoku nad Balatoną, a operetta ma je na hołowok. No, po naszemu, ja dumam, że przełożył je na swoje ryzyko, tak? Że to jest Grafini Maryca. Grafini od...
1: Kamila Maryca.
0: Tak? No i to będzie operetka. Co to jest za operetka? Właśnie. W Ameryce nie mają takiej formy. Nigdy jej nie mali. Nigdy nie była popularna.
1: A może językowo powiedzieć, to będzie chyba Grafinia lipsze, bo Grafinia, Grafinia, nie Grafini, lem Grafinia.
0: Dobra. Grafinia. Paulu, daj uwerturu. Uwertura to znaczy wstup, de motywy muzyczne, które się znajdą, piźniejsze będą presciły, to dzieło będą się odnachodyty w różnych miściach.

0: I Paulu jak? Zwłokowo?
1: Nie, no ja to tak jak na budowcie nie mam.
0: Nie?
1: No nic, znaczy to już jest taki riwen, że już moja prosiwita.
0: Nie. No ale orkiestra pełna, taka profeska, no, tak.
1: Tak, no.
0: Bubny, trubo, inni, tak.
2: Przynajmniej można powiedzieć, że się dobry trochę słuchać.
1: No, słuchacie bardzo dobrze.
0: Zaraz wam powiem. Ciła to ta operetta. Ja nie znam, co się wam spodoba, to ta muzyka, co się wam nie spodoba, tylko trudneskę wam jej repetuju. Ale heł jest ciła masa hitiu. Tołdy ludzie w tych 20 rokach szalili za tą muzyką. A muzyka jest naprawdę bardzo dobra. Jest tam taka synkopa, swingowa nawet. Ja bym zaryzykował. Także ona się nycznie postariła, bo pan Imre Kalman mał jednak ucho. Inczy panowie, które pisali operetkę, to są Austriaki, ale beże inczyma był na przykład bardzo znany Franz Lehar, ale onym nie budeme besiduwaty, bo to po pierwsze...
2: Za bardzo znany.
0: Nie nasz kruch, a po drugie nie zasłużył się za to, bo był hitlerowskim kolaborantem, a takich my tu nie lubimy, ja znam, że na niektórych stronach w Facebooku moich nieulublenych, prosławlają takich kolaborantów hitlerowskich, my jednak ich nie będziemy prosławlać. I nawet wspominaty może o nich. Ale będziemy besiduwaty na przykład. No, nie, ostro, tak? Ostro.
2: Nie, ja dumam, że sztuka to sztuka, to ktoś się w to angażuje, to tak jak to się powiada, Żydów na lublu, ale ich kulturu bardziej sztuku, no to nie znam jak to, ale to może się nadawajmy w takie dyskusje.
0: Nie na to temat, a na złodziju szapka horyt. Także to ty, o których besidujemy, znają do dobry, o co chodzi. Ale budę o tym, co ma za spilnoho z Lemkowyną, czy szersze, z Rusynami, operetta. Czy jeden z autorów operetty, ale nie Imre Kalman. Lempan, który się zove, Paulo Abraham, który się wrodził w Baczci i niedaleko ruskiego Kerestura. Był jednym ze znamienitych tamtych, tołdy, kiedy mieszkali, i win był antyfaszystą, no, absolutnie wtikał od tych Madziariów, którzy tam ciż, no, mały swój epizod niesławny w czasie II światowej wojny i schoronił się w Paryżu był. Ale on im dneska nie będziemy besiduwać, ale dalej pidemy do tej hrabiny Maricy.
2: Grafini.
0: Maricy. O czym to jest? No to ja może powiem tak z obowiązku, tak? O czym jest to ta operetta? Ona jest w trzech aktach, była wydana, była premiera jej, była w Wiedniu. Wprawdzie libretto było napisane w dwóch językach tołdy. I po niemiecku, i po madziarsku. Dneska słuchamy toho oryginału madziarskiego i to będzie w języku madziarskim, po to, że bardziej się nam lubi. Chyba jednak pouczenia Czardasza z tym językiem. A sam Czardasz jednak wziął się z narodniej muzyki, desy z Transylwanii. Ja wam obiecuję, jak zrobię większy poriadok z tymi Czardaszami, to zrobię ci audycję pro Czardaszy, bo i właśnie i z Transylwanii, ale niektórzy besidują drze i z Kołomyjok, z prykarpackiej Rusy.
2: Ale jedno jest pewne, że granicia Czardaszu występowania i delenią Hir Karpat, poza nich na perechody, znaczy w znaczeniu naturalnym, że jakby w innych muzykach, poza tymi wydami karpackich, ona jest ewentualnie lem, jak jest tam liniają, przeprynykaniem się, ale ta linia się kończy właśnie.
0: Znaczy ja mam problem z tym, z metrum, tak, Czardasza, bo jednak takie samo metrum ma jednak czeska Polka, marszy nekotry niemieckie. Mam problem, także muszę się lepiej przygotować, tołdy będziemy besiduwaty, na razie nie o tej hrabini, na razie, tak? Będziemy besiduwaty. O czym to jest? Czy my będziemy besiduwaty? O biedniej hrabini, która chce się wydaty, dobry,
2: to bidne.
0: Nie ma jak, brat jej pomaga, wszystkie jej pomagają, a oczywiście jak to w operetcie, jest straszne, historii się dzieją. Ale szybko jednak wse się dobry kinczy.
2: I czy to po madziarsku jest szybko zrozumiał?
0: Nie. Ale, teper. No takie dla was zadania i dla naszych słuchaczy. Jakbyście się zastanowili, precin, meżenamy, jest, nie byle kto, ale bardzo dobra. Tak? Ars dobra.
2: Ale kto?
0: Znamenita.
2: No i Buda, ale kto?
0: Pisatelka lękiuska. I można by było wse.
2: Napisate.
0: Perełożyty. To libretto na lękiuski. Jak dumate? Czy to by się nam podobało, czy nie? To poprosimy od ruchu Ariu, jak byłoby z mojej śpiwali po lękiusk, zastanowte się.

0: Koniecznie trzeba to perełesty na nasze, bo...
1: Nadaje się, ale Paulu, nadaje się?
0: Nie znam się tam, jak tych brytkich śpił nie było.
1: No bo nie, operetka była elegancka. Wse. Tam pani, panowie trymali fason jednak.
0: No tak, ale mowa mnie obrazyty i bym nie znał. No.
1: Tak. Madziarski język to jest taka lingua franca,

0: język i naraz wszystko zaczęli być do uwadze nasze rucyny po madziarskie, ale jedna ja im nie znała, proszę chodzić, no bo ja tu byłam z Polski i tak się smotuję, no wszystkie tak normalnie by się po madziarsku, jakby to ich język był i to nie zaczudowało, ja im się czułam do turyżny, jak raz, że z inczej czasty rusyni, to i piłnicznej.
1: Dobry, Paulu, musimy nadrobić czas, bo tych hitów obiciał MWC. Daj czwarty, ale nie szósty i tak, kawalczyk, a zaswernemy do czwartego, teper i chamy, zaraz powiem D. Proszę.

0: No to tak, w Lublena pani i pan opowiadali o tym, że pojechajucy do Varaždina, da im się wrody cyn. Wszystko seła, wszystkie miasta.
1: Ale znali planowaty.
0: Se zaplanowali, hej. Ale wszystkie seła po Beheriu, hen po Cichelku za Wysową pierwsze seło, mały maďarsko nazwo, to trzeba sobie pamiętać, ciż. Każde z nich jakosy się tam po maďarsku nazywało.
1: No i okruchy się nazywali po maďarsku, do tej pory jeszcze to te nazwy maďarskie.
0: Komitaty, hej.
1: Komitaty,
0: tak, tak. Nasz województwa, w nich komitaty. Hej. Także oni pojechali się do Varaždina, a to Varaždin jest zaraz za granicą teper maďarską, już w Chorwacji. My się tu hidni planujemy teper, co budeme robyty, co nie budeme robyty. Ja jem zaplanował, że jednak budeme operet tu wostawlaty po Lemkiuske, jak się nam powiede. Ja dumam, że z kapel różnych lemkiuskich ansambli pozbierałoby się prawdy w orkiestru taku.

Przynajmniej w takim składzie, która jest, bo znasz orkiestroni jednak w operii, to nie jest pełna orkiestra symfoniczna, ale jest jedni mniejsze tych, no, tych toho gracia do grania, hej? No, można by było sztosy takie podumaty. Daj to numer sim, graj cygane, bo czardasz najczęściejsze, wsiadywal w nas na lemkowyni grali i w niektórych miściach raju dale cygane.

0: No to nam cygan zahrał. Widzisz, no takie były hity w 20 rokach. Po mojemu wcali się nie postarili. Wcali się nie postarili. Paulo, jak to masz?
1: No to jest klasyka. Samo przez sobie.
0: Nie, no klasyka. Klasyka to znasz, to jest 18 stolicia, początek 19.
1: No to by inaczej powiem, muzyka poważna. No.
0: No do kincia nie jest poważna, ale jednak sód tu... No,
1: A czemu nie jest poważna?
0: Proszę?
1: A czemu nie poważna?
0: No poważna, poważna, tak? No, no ja bym tak nadzielił na poważną i niepoważną, bo znaczy, no, ja
2: ale jak można powiedzieć tacy pro muzyku, czy poważna, niepoważna? No poważna to jest takie odniesienia po polsku, jak jest i tam termin, ale niepoważna nie jest tak określenia.
1: No ale to ja chodzi na ty synonim w takim razie słowa klasyczna, bo klasyczna to się odpryniało, że to jest też w innych językach, to nie jest lem do muzyki z okresu klasycyzmu, lem do muzyki.
2: Nie, klasyczna, jak w takim uzachalnionym znaczeniu, to oznacza taka, której forma już jest jakimś wzirciem, do jakogośa można odnosić, że ona stworzyła coś, to ma jej formę doskonałą, można tak rzeczy.
1: Właśnie no ale jest już współczesna klasyczna muzyka, która
2: to
1: jest...
2: za to powiem, że to nie jest związana z periodą, który nawiązuje tam, dajmy na to, do tego antycznej formy, lem to jest związane z formą już, która uznana została za właśnie jakąś idealną czy doskonałą. Niezależnie od tego, w jakim periodzie.
0: Było hrałce pro Brazylijczyków. Jak się pokazało, Brazylia sy poradyła z tym, z tą terminologią. One sy wprowadzili rozróżnienia na dwa wody muzyczne. To jest muzyka popularna, która polega na tym, że każdy sy gra jak zna. O, mniejsze, bilsze. I jest tak zwana muzyka erudyta. To jest wczena muzyka. Taka wczena muzyka. I dumam, że to jest dost... To obrazuje dość dobry to z czym mamy wneskę do dzieła, hej, z tą operą. To jest taka muzyka erudita. Wcale nie znaczy, że ona nie może sichaty do tych narodnich zirciu. Tak? Wcale nie.
1: Dla mnie podziwne jest taki elegancki, bo sudinczy napriamy muzyczny, który też bez proświty nehoden wykonuaty.
2: No jak raz to one sud po to jest stronie erudita, jakby się posmę. To jest, że sud jakby rody, tak zwanej spontanej, to wciły kultury, nalem do muzyki się odnosi, spontannych form kulturowych, o czym nie musiał być obroblony, żeby tak rzecz umysłowo, czy jakieś koncepcje, czy jakieś postawione już formy, czy warsztatowe, czy inne. A sud wydy kultury, który już sud właśnie programowany w takiej formie, nad którą się pracuje. I ona, oczywiście, może powiedzieć, czy wszystko można warsztatowo wypracować, bo wiadomo, że zawsze wszystkim stoi talent, który desy tam i tak kieruje. I to talent na tylko jest możliwy do przekraczania grany z określonych form, żeby im tworzyć nowe formy, ale jak ona jest oparta na już takim obrobliniu, można powiedzieć, właśnie tym dumką, koncepcją, jakimś sposobem, które starać się rozumieć, ustawić, czy zorganizować jakieś formy zgodno z wypracowanymi taktami, zgodno z wypracowanymi normą, jakie są rytmiczną czy inczą, to ona już jest, znaczy ja... Bo to jest oczywiście kultura, która przez długie wieki uważana była za wyższą kulturę, za kulturę w odniesieniu do tej prostej. Teper, kiedy odwertam, ja wydżu na przykład relacjonuję, jak miałabym dawać wartość, że to ta wyższa, bardzo często to jest sztuczna, tak jak się wysiduje sztuka. Sztuka to już jest coś zrobione, nienaturalne, ale właśnie zgodnie z czymś, co ludzie wydumali, wykoncypowali i ona jest uważana za wyższa, bo tam włożą to człowieczy intelekt. To ta robota. A ta, która jest spontanna, ona była uważana za taką, no właśnie, bez wielkiego wysiłku roblenoho, czyli bez toho ludzkiego konceptu, jaki je. Teper oczywiście, kiedy wertamy, co odwertamy, możemy powiedzieć, wartość stoi, to jest inczą wartością, ale jedna i druga ma swoją wartość osobliwą. I dumam, że jak kultura ma być w pełni rozwinięta, to i takie formy musi jakby w niby te rozwijane, to jakby wertajuczy do tego, co nam je potrzebne.
0: Dewiatka.

0: Besidували sme proto tu muziku eruditu, to tu včenú muziku, či sa nám termín podábať, či sa prejíme, či sa neprejíme.
1: Bylo 2-3. Nie, 2-1.
0: A 2-1.
2: I zás jem v menšení.
0: Čivé žiťa,
2: čivé žiťa v menšení, no.
0: Tak, dobrý. No to vlastne. Neznám, jak sa vám vidia toto, no tepr nebol čardaš, len bol
2: klasičný valc. To nikto nič nevidí, my počuty.
0: Počuty, tak.
1: My to ucháme.
0: I to ucháme, tak. Chce sa vám ľúbľať, chce neľúbľať, dajte znaty. My audycję jeszcze obrobimy i dumam, że budeme powtariaty. Jak besiduju, słuchamy wneskę grafini Maricy, takoj sztandarowej operetty, autora Imre Kalmana, Maciara.
2: Lem krótki na interlude, ale reczenia wtruczone, że jedna redaktorka z Ukrainy się ofiruje, że w orkiestrze będę grała ty.
0: Ty operettowi, tak?
2: Hej.
1: A znaje graty?
2: Nie znam.
1: Tylem się ofiruje.
2: Najszalczyt. Na huszlach.
0: Pamiętajcie, że trzeba jeszcze tak zwany najważniejszy sotheł partii śpiewany.
1: A mamy jakąś zdibny śpiewaczok i śpiewaki, dumam ciż i to ciż by się naszło. Tak się zdaje, że ciężko by było, a jednak jak już w dumkach sobie to wiążę, to mam paru takich osób, które by się do to nadawali.
0: No i jeszcze jest potrzebny hir, to Paulo nam zabezpieczy, dumam bez problemu, przynajmniej za 3 chory.
2: Problem będzie faktycznie, jakbym się podumał z tymi instrumentami, a za to, że wielo zdibnych i wielo by się chodziło w czyty, ale w Gorleciach nie jest drugiego stopnia
0: szkoły
2: muzycznej. Dramat. Jest w Jaśli, jest w Sanczy,
1: to
2: w Gorleciach.
1: To zrobimy drugi stupeń Lemkiuskiej muzycznej szkoły. Znaczy, będę przez Lemkius zorganizowała Lemkiuska muzyczna.
2: No to by było sztosy.
1: No to tak? By było osiągnięcie niezłe.
0: Tak, to bym będę wczuł.
2: To mało. Wczyty by było koło. No, jeden Lemko wczyt w szkole muzycznej w Jaśli.
1: Tak, dumam, tak. Że to by się dało zrobić. Dałoby się.
2: Tak jak to by w Chile to by się naszło, bo no były takie czasy, że no, dali sód chodzki w męczym w Mnamęczu Skalu, bo tołdy, kolysy, tych 20-30 roku temu, to ciężko było posłaty dytynu do szkoły muzycznej drugiego stopnia, czy nawet na studia muzyczne, no bo to wiadomo, że to nie było takie lekkie, a dnes to...
1: A ja nie besiduję pro abstrakt, to znaczy na przykład jak w Serbii jest szkoła z rosyjskim językiem wykładowym, to tam chodzą i Serby do niej, i Romowe, i inczy nacyi, bo jest dobro i jakosty, to znaczy wysokiego riunia i język jakby nie przeszkadza w tym, bo dobro świtu zdobywają. Jakbyśmy zrobili lemkiusku muzyczną szkołę dobrego riunia, to dumam, że przychodziliby ci już ludzie na lemko nasz lemk.
0: Ależ to wykładowy język byłby lemkiuski.
1: Niby by ty lemkiuski.
2: Lem.
0: Tak,
1: i to, no i to by było, to by było takie osiągnięcie na miru naszych potrzeb, o tak powiem.
0: I się nazywała by Szkoła Wczenoj Muzyk. O, i każdy by się zastanawiał, czom.
1: No, tak bo by się wczyło muzykę w niej.
0: Wczenoj, hej. Tak poprosimy desiatku.

0: Paulo Press pomyłku pustył desiatku, ale z bukwą Z, tak? Jeszcze z taką dopeską. To był taki dodatkowy motyw i akurat netto to mało. I ty zaczaliśmy tym eleganckim indyką, no to po naszemu, jak to bude?
1: Jeszcze raz. Elegantny pulasz na pewno. Pulasz.
0: Dobry. No to tym pularzom. Sme zaczali tym razem w wersji śpiwanoj, a śpiwali to tu aryju. To jest taka opera balet z początku XVIII stolicia kompozytora francuskiego Rameau, Jean-Philippe Rameau. O tym pularzu. O czym to jest?
1: O pularzy.
0: Pularzy. Tym pularzy, tak? Mhm. O czym to jest? To temą tej opery jest lubą, która była prognana z Europy przez złoho boha wojny Marsa. I ona jeździć sobie po świecie, meże inczyma trafla do Ameryki, to gdy nowo poznanoj, czy nowo poznawanoj. To była wielka inwencja, żeby pity do tej Ameryki. No i to ta lubą piszła do tej Ameryki, i coś się hendije i tak dalej. Ma je bardzo wielo no, takich podi. Stryczat indianci, stryczat bizony, no a to boh winy Mars i jej dychaniat tam.
1: Ale jak się bizony wlublat, to będzie bida.
0: A, wam proszę, najdźte se ciż na YouTube fragmenty Les Ondes Galantes. Śpiewali to tu aryjo. No taka, no jedna z bardziej ulubionych moich śpiewaczek francuskich, Patricia Petitbon, pani, która no tak na luzi sobie śpiewa. Znaczy, no, często jest tak, że pani śpiewa tak bardzo fajnie, operowo, ale jak besiduje, to często inaczej. Ona besiduje tak samo jak śpiewa. I aria, a pan zwał się, ale żebym ja ho naszą, ja mam desy ho, a Nicolas Revenc. Znany jest z toho, że bardzo długo występował w teatrze, w operii, teatru chyba Balszoj w Moskwie. Baryton. A aria zwała się Tanec Wielkoj Fajki Pokoju, tak? Myru. Fajka?
1: No fajka, bo pipka no to jest po ukraińsku, także.
0: No to najbude.
1: A fajka.
0: Tak. Zaochoczam, żebyście to widzieli. A teper prawdywa desiatka, hrabina Marica. Kińczymy z tą hrabiną Maricą, no ale przecież jak hity malebyty, to największy są na kińcy.
1: Sam jesteś przetłumaczył, że będę hrafynia, a teper cały czas besiudujesz hrabina.
0: Dobry, proszę.

No to teper znamy, od Kalesia wziął hołowny tema, hołowna tema z filmu znanego, tak? Pitna hołow, Komba Bank. No, przynajmniej ja mam takie asocjacje. Paulu, tak? Kińczymy z hrabiną Maricą. Ja was zaochoczam, żeby desy najty to tu ci upłatnił i sobie jej peresłuchaty. I to nie raz, lem paru raz. Przyczyplat siadowa stoty czartasze wszystko i budete wszystko ich sobie śpiłat, jak Mateusz.

0: Pobesidowaliśmy wnesko o nowych podobach, nowych formach muzycznej działalności Lemkiu. Obesidowaliśmy o tym, że warto by stworzyć lemkielską muzyczną szkołę. Pobesidowaliśmy też o tradycyjnej muzyce i o tym, jakie ona może mieć znaczenie dla naszej muzyki narodowej. Tak?
1: Hej, narodowej.
0: Narodowej jednak, nie? I by miała osnowne znaczenia jednak. Takie byśmy chcieli.
1: Ta narodna muzyka, narodna to ta spontanna, ona dla nas na pewno miałaby takie osnowne, bo ona daje wielkie możliwości jakby po tym jej wodzenia w właśnie nowej formie, jak widzimy nelem takie narody, które są mocno osnowane na narodnej kulturze, ale i takie narody, które swój można powiedzieć, takiej narodowej etos formowali na przykład na kultury tam szlacheckiej czy inczy ciszach, ale do narodnych motywów.
0: No, takim,
1: no bo one są uniwersalne.
0: Takim przykładem właśnie jest muzyka madziarska, której my mamy dosyć dni i dajemy jej bardzo dni. To jest muzyka tradycyjna, którą mamy na przykład w wykonaniu ensemblu Muzikosz i Martis Szebestien, tak? Ale mamy też muzykę mniejsze tradycyjną, która była peretworena, ale też przez zbieraczy i znamienitych kompozytoriów. To jest Belu Bartoka, Zoltana Kodaliocho. Oni właśnie to pozbierali. Na południe od nas właśnie to tu wielki Czech Bohumil Martinu, na przykład, którego ja bardzo lubię, ale i Leoš Janáček, do którego muzyki warto by wrócić. Dneska słuchaliśmy muzyki wczenoj, tak? Która jest czysto oparta na naszych, bliskich nam kulturowych formach i do której to muzyki my śmiło ciż możemy nawiązywać. Ona wcale nie jest daleka od nas. Ja im się starał pokazać, że jednak to są nasze wzirci, z których nasza narodnia kultura ciż brała bardzo dni. Oglądawała ciż, bo to ty wlejania w sobie w obie strony. Nie możesz teper zastanawiać się, pod kale sztosy się wzięło ohn, cycheł, bo to te wlejania na pewno były w oboch na priamach szły.
1: W folklorii były wandryjne motywy, wandryjne elementy, a poza tym takie elementy, jeszcze niezależne w których czasach świta, podobnie formowali odniesienia do realności, tak jak Lewi Strauss napisał w tej swojej nieoswojenej dumci, myśl nieoswojona, że ona jest pilna po prostu dla wszystkich ludzi, lem różne formy, takie zewnętrzne przybierać, a głęboko ona idzie tym samym nurtem.
0: Bośmy kończyli dzisiejszą audycję. Ja krasnie dziękuję wam. Dziękuję gościom w studiu. To jest pani doktor Oleni Dutz-Pfeiffer.
1: Ja ci dziękuję.
2: Ja nie hist.
0: To jest nie hist.
1: To jest swój.
0: Dneska hist może w czasie tej audycji realizował nasz program, ale ciż widni dumok przekazał nam Paulo Małecki.
2: Hej, dziękuję i dziękuję, że mich pobesidłaty na temu po słomu pro oper. No to i jeszcze na wefirii radyja. To już...
0: Opłatyło się to ryzyko cyni.
2: To znaczy, to nie znam, czy to ryzyko, to przyjemność, to tak, no serce się raduje, kiedy można po słomu pobesidłaty nelem o, no o czym.
1: Że zerno obrodyło.
2: I jaka chwila dnes, można też pobesidłaty o na priamach muzycznych.
0: I że jest fajnie.
2: Muzyki. No hej. No,
0: i że jest no, fajnie. To na koniec, napraszczania. Budę sama krasa. Naprawdę bardzo krasna aria, rzadko wykonywana, z rzadko wykonywanej opery Bizeta. Wszystkie znamy Carmen, ale mało kto zna Wołciu Pereł. I to tu dzisiejszy ariu, nie znam z którego aktu, chyba z drugiego, będę śpiewał Placido Domingo, Je crois entendre encore, dale, wirju i czuju.
1: Kras.
2: I dziękujemy, tak, na dnes.
0: Dziękujemy na dnes. Praszczamy się.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.